0: ellas por... I subtelni mi nie lubi. Konia, czuję.
1: Jaszka, więc oryma wolnujcie. Wolnuj się, Jasza, da? Nie ma kiedy pasty.

0: dzieci, bo nas tu pchną. Czekajcie. Czujesz? Nie miał cię pity. Zmazał się. Ty dykary, to tak samo. Jeszcze nie, nie kręcie, nie. Idę nic.
1: Tak, nie tak.